Chowasz istny pod maską. Rydkie egzemplary, okrema zachopnik. Dobrze nuduję cud, kopię pastę, brak ciebie stosunek. Wtraty w szukowogu. Ja szukał w sobie jest piatry rokiem. Zawsze najpierwszy medalce zagrała po nowemu. Brądza jest rybłony manów, bo to schorze na złoto. W ulicy mokny pleciopić. Sforta jak braslet na zapiastek jest lokanie. Jako firma chłaciowski twój obraz chylają mnie.

Chowasz listyny pod maską. Rytkie egzemplary, okrema zachopu. Dobrze nuduje twój, tylko tu pasto. Brak twojego stosunku, wtraty w szokołowu. Ja nie szukał w sobie, jest piadę rokiem. Zawsze najpierwszy medal, co zagrała po nowemu. Brądza jest wyblony manów, bo ty schorzy na złoto. Ulicy mokny pleć oprać. Sorda jak braslet na zapiastek jest lokanie. Jak u filmach chłaciowski twój obraz chylają mnie.